0: dana deshi chi sabyon don jorwi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

0: dana deshe chi sabiwen ton yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchen je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.